mieście. Ehe, pełny. Pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał, pał,